Slušali ste Kotorsko vikend jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.